0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kto studiuje i szuka prawdy, ten ostatecznie szuka Boga, przypomina papież. Leon XIV wskazuje na przesłanie nadziei, jakie we współczesnym świecie niesie sport. Stolica Apostolska zaprasza do wsparcia Ojca Świętego poprzez ofiarę na Święto Pietrze. Dorota Abdelmulawiat, aktualności z Watykanu. Leon XIV spotkał się z jezuitami kierującymi uczelniami i kolegiami w Ameryce Północnej. Podczas audiencji w Pałacu Apostolskim z uznaniem mówił m.in. o wielowiekowym zaangażowaniu Towarzystwa Jezusowego w edukację i zachęcał, by umożliwiać młodym ludziom, którzy szukają prawdy i wiedzy, prawdziwe spotkanie z Bogiem, także na uczelni.
2: Kto prowadzi badania, kto poświęca się studiom, i kto poszukuje prawdy, ten ostatecznie szuka Boga, niezależnie od tego, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie. Dlatego niezwykle ważne jest, aby stwarzać możliwości, dzięki którym członkowie waszych wspólnot akademickich będą mogli poznać tego, który jest prawdą. Jak niedawno zauważyłem podczas wizyty w Hiszpanii, liczni młodzi ludzie i dorośli odkrywają na nowo wiarę chrześcijańską, niekiedy po okresie życia, w którym nieco oddalili się od Boga. Chciałbym zatem zachęcić was do dalszego udostępniania na waszych kampusach możliwości uczestnictwa w ćwiczeniach duchowych. W ten sposób członkowie waszych wspólnot akademickich mogliby doświadczyć osobistego spotkania z naszym Panem i w wolności poszukiwać sposobów służenia Mu w codziennym życiu.
1: Ojca Świętego odwiedzili dziś także przedstawiciele Włoskiej Federacji Pływackiej. Papież wykorzystał to spotkanie, by przypomnieć o przesłaniu nadziei, jakie sport wnosi we współczesny, poraniony świat.
2: Wszyscy wy bowiem, pochodząc z różnych krajów, zgromadziliście się tutaj, kierowani tą samą pasją i tymi samymi wartościami, ponad wszelkimi różnicami języka, narodowości i kultury. Ten fakt, charakterystyczny dla międzynarodowych wydarzeń sportowych, stanowi znak nadziei, znak świata,

0: którego pragniemy. Wnosi wkład w pokojowe spotkanie narodów oraz w budowanie braterstwa.
1: W tych tygodniach do Watykanu przyjeżdżają neoprezbiterzy z całego świata, także z Polski. Nowo wyświęconym księżom z archidiecezji lubelskiej towarzyszy ich arcybiskup Stanisław Budzik, który wraz z nimi wziął udział we wczorajszej audiencji generalnej u Ojca Świętego.
2: Na placu Świętego Piotra wyraźnie widać, że Kościół katolicki jest powszechny, mówi wszystkimi językami, zakorzeniony jest w wielu kulturach. Miałem okazję podejść do Ojca Świętego i poprosić Go o błogosławieństwo dla naszych młodych kapłanów. Wspomniałem Mu także o mojej fascynacji świętym Augustynem. W bezpośrednim spotkaniu widać, że papież Leon promieniuje pokojem, życzliwością i wielkim oddaniem dla sprawy Kościoła. Nawet po krótkim spotkaniu z nim człowiek wraca umocniony na duchu i lepszy.
3: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy transmisję z otwarcia prac nadzwyczajnego konsystorza kardynalskiego, które to otwarcie już za chwilę będzie mieć miejsce w auli Pawła VI w Watykanie. O godzinie 7:30 w Bazylice Świętego Piotra Leon XIV przewodniczył mszy świętej, którą koncelebrowali przybyli na konsystorz kardynałowie, a teraz w auli Pawła VI rozpoczną się prace konsystorza.

pierwsza sesja będzie koncentrować się wokół pytania, w jakim świecie jesteśmy dziś powołani do głoszenia Ewangelii, a otworzy ją rozważanie biblijne, które wygłosi ksiądz kardynał Grzegorz Ryś, arcybiskup metropolita krakowski. Dziś po południu odbędzie się druga sesja. Jej motywem przewodnim będzie temat kultura siły, a cywilizacja miłości. A wprowadzenie do tej sesji wygłosi ksiądz kardynał Victor Manuel Fernandez, prefekt dykasterii nauki wiary. A punktem odniesienia jego wystąpienia będzie piąty rozdział encykliki Magnifica Humanitas. Jutro rano trzecia sesja będzie nosiła tytuł Budować dobro, wyzwania naszych czasów. Temat wprowadzi ksiądz kardynał Stephen Brislin, arcybiskup metropolita Johannesburga z Republiki Południowej Afryki. I wreszcie czwarta, ostatnia sesja jutro po południu jako temat będzie nosiła tytuł Droga wdrażania synodu. A do tej sesji wprowadzenie wygłosi ksiądz kardynał Mario Grech, sekretarz generalny Synodu Biskupów. Ojciec Święty jest już obecny na auli Pawła VI. Rozpoczyna się śpiew hymnu Veni Creator Spiritus, o Stworzycielu Duchu przyjdź.

0: modlitwą do Ducha Świętego rozpoczęły się prace konsystorza, a teraz wygłaszane słowa dziękujemy chórowi Kaplicy Sekstyńskiej, który wprowadził nas do tej chwili hymnem Veni Creatus. Ojcze Święty, dziękujemy za to, że nas tutaj wezwałeś. Dziękujemy za to, że przewodzisz nam w wierze. Drodzy współbracia, to słowo wygłasza kardynał metropolita Bogoty z Kolumbii. Duch Święty chce, abyśmy, wysłuchamy teraz przemówienia księdza kardynała Giovanniego Battisty Re, który powie, wygłosi słowo powitania Ojcu Świętemu w imieniu całego kolegium kardynalskiego.
1: Cardenal Re, aquí desde el atril.
2: Qui dal atril, sí. Avanti a tutti, eminenza.
3: Beatissimo Padre.
0: Ojcze Święty, będąc rzecznikiem wszystkich obecnych, chciałbym wyrazić wielką wdzięczność i głębokie docenienie za to, że nas tutaj wezwałeś na to wielkie kościelne wydarzenie razem z Waszą świątobliwością w naszej wspólnej odpowiedzialności w służbie Kościołowi Powszechnemu. Wszyscy jesteśmy bardzo radośni, że możemy uczestniczyć w tym konsystorzu w tym trudnym momencie dla całej ludzkości, aby stawić czoła, oczywiście zjednoczeni wokół następcy świętego Piotra, wyzwania tego czasu, który jest naznaczony wielkim rozwojem, progresem technologicznym, razem z rozwojem sztucznej inteligencji, ale naznaczonym także wzrastającym poziomem ubóstwa oraz upadku wartości etycznych i moralnych. Są również znaki otwarcia religijnego, znaki powody nadziei, tak jak widzieliśmy niedawno podczas podróży Waszej Świątobliwości do Hiszpanii, gdzie widzieliśmy wielki udział ludu. Ojcze Święty, jest dla nas światłem i Twoja encyklika Magnifica Humanitas, która wpisuje się w wielkie dokumenty, w linię wielkich dokumentów Kościoła, społecznej nauki Kościoła. Analizuje ona z wiarą i głębią dzisiejszą sytuację. Ten nasz czas naznaczony szczególnie kwestią sztucznej inteligencji. Zostało zauważone, że wraz z tą encykliką Kościół wyprzedza, przewodzi w refleksji, w rozważaniu w naszych czasach, jak chodzi o temat sztucznej inteligencji. Dziękujemy, Ojcze Święty, za tą wspaniałą encyklikę, która jest wielką pomocą dla Kościoła i dla całej ludzkości. Dziękujemy za to, że rozbudziłeś sumienie. Dziękujemy za to, że wezwałeś nas do cywilizacji miłości, braterstwa i pokoju. Dziękujemy za mocne słowa potępienia wojny, która dla wszystkich jest zawsze porażką i nieludzką tragedią. Pobudzeni miłością do Chrystusa i do Kościoła wyrażamy Waszej świątobliwości nasze wsparcie i zapewnienie o wszelkiej naszej możliwej współpracy. To słowo powitania w imieniu całego kolegium kardynalskiego wygłosił jego dziekan, ksiądz kardynał Giovanni Battista Re. Dziękujemy kardynałowi Re, dziekanowi naszego kolegium, za jego słowa. Teraz przygotujmy się z radością, aby ponownie wysłuchać Ojca Świętego. Byliśmy razem wokół ołtarza, słuchaliśmy Jego homilii, słuchaliśmy Jego słowa, słowa pasterza całego Kościoła, a teraz chcemy wysłuchać tego słowa, które otworzą pracę naszych czterech sesji, aby były one błogosławieństwem dla każdego z nas jako chrześcijanina, błogosławieństwem dla każdego z nas w naszej misji, którą Pan Bóg nam powierzył, i dla całego Kościoła. Prosimy, Ojcze Święty, o Twój głos.
1: Cari fratelli cardinali.
0: Drodzy bracia kardynałowie, witam Was i dziękuję Wam serdecznie za to, że przyjęliście ponownie moje zaproszenie. Wasza obecność jest wyrazem troski o cały Kościół, troski, którą dzielimy w naszej służbie ludowi Bożemu i w misji, którą nam powierzył Pan. Na konsystorzu w styczniu wyraziłem proste życzenie, aby te spotkania pomagały nam coraz bardziej uczyć się wspólnie pracować w służbie Kościołowi, by pomagały nam prowadzić rozmowę, dialog, który pomoże mi służyć w mojej misji całemu w służbie całemu Kościołowi. Nie były to jedynie słowa wstępu. Nadal wierzę, że jest to jedno z najważniejszych zadań powierzonych kolegium kardynalskiemu. My również, podobnie jak cały Kościół, uczymy się w drodze. Komunia, wspólnota nigdy nie jest rezultatem osiągniętym raz na zawsze. Pozostaje ona codziennym nawróceniem, które kształtuje się w modlitwie poprzez konkretne postawy, relacje oparte na zaufaniu i gotowość do słuchania siebie nawzajem. W ostatnich miesiącach wielokrotnie przypominałem, że jesteśmy powołani, by być budowniczymi komunii Chrystusowej, komunii, która nabiera kształtu w Kościele synodalnym, w którym wszyscy współpracują w tej samej misji, każdy zgodnie ze swoim charyzmatem i urzędem. Jak mówiłem Kurii Rzymskiej, komunia ta buduje się nie tyle poprzez słowa i dokumenty, co poprzez konkretne gesty i postawy, które muszą stawać się widoczne w naszym codziennym życiu, także w miejscu pracy. Nie jesteśmy strażnikami partykularnych interesów, lecz uczniami i świadkami Królestwa Bożego, powołanymi, by być w Chrystusie zaczynem powszechnego braterstwa. Z tego powodu chciałem, aby nasza praca skoncentrowała się na czterech głęboko powiązanych ze sobą tematach. Przede wszystkim jesteśmy zaproszeni do tego, by kontemplować świat, w którym Kościół jest powołany do głoszenia Ewangelii. Zanim zapytamy się, co robić, musimy zatrzymać się przed rzeczywistością, patrzeć na nią oczami wiary i pozwalając, by słuchanie naszych braci wzbudzało w nas pytania. Jak przypomniałem kilka tygodni temu, Jezus kroczy po ulicach, po placach, odwiedza nasze dzielnice i zamieszkuje w miejscach naszego codziennego życia, jako Bóg bliski, który kroczy ze swoim ludem, jako Pan historii. Również dziś Pan poprzedza nas w historii, a Kościół jest powołany przede wszystkim do rozpoznania Jego obecności. Następnie zastanowimy się wspólnie nad kulturą władzy i cywilizacją miłości, Wielu z was pochodzi z krajów naznaczonych wojną, przemocą, polaryzacją społeczną lub religijną. Nikt z nas jednak nie jest odporny na liczne formy konfliktów, ucisków i rozłamów, które nękają nasze dzisiejsze społeczeństwa. Dlatego rozeznanie, do którego jesteśmy wezwani, dotyczy wszystkich i stanowi wyzwanie dla misji Kościoła w każdym kontekście. Encyklika Magnifica Humanitas oferuje nam cenne klucze do interpretacji tego czasu, w którym żyjemy. Jestem szczególnie zainteresowany tym, jak te zagadnienia rezonują w waszych kościołach, jakie pytania stawiają, jakie perspektywy otwierają, jakie kroki sugerują. Encyklika kontynuuje swoją drogę, gdy jest przyjmowana, interpretowana i ucieleśniana, wprowadzana w życie w konkretnym życiu kościołów. Trzecia sesja pogłębi jeszcze refleksję nad encykliką Magnifica Humanitas, analizując wkład Kościoła w budowanie dobra wspólnego. Żyjemy w czasach, w których narasta pokusa fragmentaryzacji, a partykularne interesy łatwo biorą górę. Społeczna nauka Kościoła przypomina nam, że dobro wspólne nie rodzi się spontanicznie, lecz wymaga współodpowiedzialności. Dla Kościoła przybiera to bardzo konkretną formę. Jest to styl synodalny w służbie misji Królestwa. Przypomina o tym encyklika Magnifica Humanitas, numer 86, dodając, że wymaga to uwagi w sposobie podejmowania decyzji i wykonywania odpowiedzialności w duchu przejrzystości, oceny i współodpowiedzialności. Na koniec poświęcimy ostatnią sesję procesowi wdrażania synodu. Ta ostatnia sesja nie wprowadzi nowego tematu, lecz zbierze to, czym będziemy się dzielić na poprzednich sesjach. W obliczu ran świata, w obliczu budowania dobra wspólnego i misji Kościoła, synodalność wskazuje drogę, którą powinniśmy iść naprzód. Słuchanie, rozeznawanie i wspólne podejmowanie odpowiedzialności za wybory, które Pan nam powierza. Synodalność to nie jest przede wszystkim zestaw procedur. Jak wielokrotnie powtarzałem, synodalność to postawa, otwartość, gotowość do zrozumienia. Bywa interpretowana jako umniejszanie autorytetu. W rzeczywistości pomaga nam ona głębiej zrozumieć znaczenie samego autorytetu. Nie jesteśmy tu przede wszystkim po to, aby zastanawiać się nad wewnętrznym życiem Kościoła. Wszystkie tematy, które poruszymy, spojrzenie na świat, pokój, wspólne dobro, synodalność, wszystkie one zbiegają się w jednym pytaniu. Jak możemy dzisiaj pomagać naszym kościołom w głoszeniu Ewangelii z większą wiernością, wolnością i wiarygodnością? Misja nie jest jednym z wielu zadań Kościoła, jest racją jego istnienia i właśnie dlatego staje się także kryterium kierującym naszym rozeznaniem. Kiedy uczymy się słuchać siebie nawzajem, wspólnie nieść, podejmować odpowiedzialność, wspólnie rozpoznawać działanie Ducha w różnych kościołach, nie tylko możemy polepszyć sposób naszej pracy, stajemy się Kościołem bardziej zdolnym do spotkania ludzi naszych czasów i dawania im świadectwa o radości Ewangelii. Z tego powodu pragnę prosić was o szczególną pomoc. Posługa, którą Pan mi powierzył, nie może być pełniona, przeżywana w pojedynkę. wymaga ona

waszego doświadczenia, waszej duszpasterskiej mądrości, waszej znajomości kościołów i ludów, które zostały wam powierzone. Liczę na was, że pomożecie mi rozeznać, co Duch mówi dziś do Kościoła. Potrzebuję waszego wsparcia, mocnego, wyraźnego i publicznego. Potrzebuję czuć się wspieranym przez was, jak przez braci. Dlatego proszę was, abyście towarzyszyli mi nie tylko w tych dniach pracy, ale także w mojej codziennej posłudze na rzecz komunii Kościoła Powszechnego. Pomóżcie mi słuchać tego, co pojawia się w kościołach, rozpoznawać znaki nadziei, które często rosną w milczeniu, ale także nie ignorować trudności, nieporozumień i oporów, które mogą spowalniać drogę. Potrzebuję waszej wolności, waszej szczerości i waszej lojalności. Szczera rada jest zawsze aktem komunii. Proszę was również o wspieranie, każdy w swoim kościele i posłudze, tego stylu kościelnego rozeznawania. Wiem, że wymaga to cierpliwości i czasem rodzi pytania, wątpliwości. Jestem jednak przekonany, że Pan uczy nas bardziej ewangelicznego sposobu wspólnego przeżywania odpowiedzialności, którą nam powierzył. Również od tego zależy wiarygodność naszego świadectwa i owocność naszej misji. Pragnę was zatem zachęcić do zaangażowania się z przekonaniem w pracę w grupach. Wiem, że dla wielu z was nie jest to typowy sposób prowadzenia konsystorza. Jednak i to jest częścią drogi, którą prowadzi nas Pan. Oczywiście będzie również miejsce na osobiste wystąpienia i jak zawsze każdy może swobodnie podzielić się ze mną swoimi spostrzeżeniami lub prywatnymi refleksjami. Proszę was jednak, abyście przystąpili z ufnością do tej eklezjalnej pracy. Również my uczymy się synodalności, praktykując ją. Uczymy się wspólnie wzrastać w komunii. Już teraz dziękuję wam za waszą dyspozycyjność, za waszą wewnętrzną wolność i za waszą miłość do Kościoła. Zawierzmy te dni Duchowi Świętemu, aby uczynił nas posłusznymi Jego głosowi i udzielił nam łaski wspólnego poszukiwania tego, co najlepiej służy Ewangelii i dobru ludu Bożego. Dziękuję. Swoje przemówienie na rozpoczęcie konsystorza wygłosił Leon XIV. My kończymy naszą transmisję, która zostanie wznowiona jutro wieczorem na zakończenie prac konsystorza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Watykanie rozpoczął się konsystorz nadzwyczajny. Papież zaapelował do kardynałów o wsparcie w jego misji. Leon XIV przekazał pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Wenezueli. We Lwowie obchodzona jest 25. rocznica wizyty Jana Pawła II w tym mieście. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Podczas rozpoczętego dziś w Watykanie konsystorza nadzwyczajnego kardynałowie wraz z papieżem dyskutują o głoszeniu Ewangelii w świecie, kwestii kultury potęgi i cywilizacji miłości, o encyklice Magnifica Humanitas oraz o wdrażaniu postanowień synodu. Wiara wyzwalająca od lęku, pokój jako obowiązek całej rodziny ludzkiej oraz posłuszeństwo rodzące jedność to trzy kierunki rozeznawania, które papież wskazał kardynałom.
2: Zasmakujmy dziś i zawsze zgody w posłuszeństwie, to znaczy w słuchaniu rozpoznającym dar słowa, które dla nas stało się ciałem. Przez to ćwiczenie Duch Święty ukierunkowuje nas, sam wskazując problemy i możliwości duszpasterskie, oczyszczając intencje i korygując to, co zbacza ze wspólnej drogi.
1: Papież zachęcił do prośby o dar pokoju.
2: Wojna nigdy nie jest godna człowieka i nigdy nie jest błogosławiona przez Boga, ponieważ Stwórca obdarzył nas rozumem i wolą po to, abyśmy rozwiązywali konflikty jako istoty ludzkie, a nie jak bestie.
1: Podczas przemówienia w auli Pawła VI Leon XIV prosił kardynałów, by wspierali go jak bracia.
3: Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese.
2: Pomagajcie mi słuchać tego, co pojawia się w kościołach, rozpoznawać znaki nadziei, które często wzrastają w ciszy, ale także nie pomijać trudów, niezrozumienia i oporów, które mogą spowalniać drogę. Potrzebuję waszej wolności, waszej szczerości i waszej lojalności.
1: Ojciec Święty przekazał 100 tysięcy euro na pomoc ofiarom katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Z apelem o duchową i materialną pomoc Wenezueli wystąpił do wiernych arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Pomoc można przekazywać poprzez Caritas. We Lwowie obchodzone są uroczystości 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w tym mieście. Ich kulminacją będzie sobotnia msza święta w kościele świętego Jana Pawła II. Będzie ją celebrował arcybiskup Renato Boccardo, który z ramienia Watykanu organizował tamtą wizytę.
4: Kiedy teraz tutaj powtórnie przybyłem, od razu przypomniały mi się słowa, które Jan Paweł II bardzo często powtarzał: nigdy więcej wojny. Przypomniał, że jako reprezentant pokolenia, które doświadczyło okropności wojny, ma prawo apelować o zaprzestanie wojen, powiedział arcybiskup Boccardo, nawiązując do tragedii wojny na Ukrainie. Papież Polak przebywał we Lwowie od 25 do 27 czerwca 2001 roku.
1: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Watykanie rozpoczął się konsystorz nadzwyczajny. Papież zaapelował do kardynałów o wsparcie w jego misji. Leon XIV przekazał pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Wenezueli. We Lwowie obchodzona jest 25. rocznica wizyty Jana Pawła II w tym mieście. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Podczas rozpoczętego dziś w Watykanie konsystorza nadzwyczajnego kardynałowie wraz z papieżem dyskutują o głoszeniu Ewangelii w świecie, kwestii kultury potęgi i cywilizacji miłości, o encyklice Magnifica Humanitas oraz o wdrażaniu postanowień synodu. Wiara wyzwalająca od lęku, pokój jako obowiązek całej rodziny ludzkiej oraz posłuszeństwo rodzące jedność to trzy kierunki rozeznawania, które papież wskazał kardynałom.
2: Zasmakujmy dziś i zawsze zgody w posłuszeństwie, to znaczy w słuchaniu rozpoznającym dar słowa, które dla nas stało się ciałem. Przez to ćwiczenie Duch Święty ukierunkowuje nas, sam wskazując problemy i możliwości duszpasterskie, oczyszczając intencje i korygując to, co zbacza ze wspólnej drogi.
1: Papież zachęcił do prośby o dar pokoju.
2: Wojna nigdy nie jest godna człowieka i nigdy nie jest błogosławiona przez Boga, ponieważ Stwórca obdarzył nas rozumem i wolą po to, abyśmy rozwiązywali konflikty jako istoty ludzkie, a nie jak bestie.
1: Podczas przemówienia w auli Pawła VI Leon XIV prosił kardynałów, by wspierali go jak bracia.
3: Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese.
2: Pomagajcie mi słuchać tego, co pojawia się w kościołach, rozpoznawać znaki nadziei, które często wzrastają w ciszy, ale także nie pomijać trudów, niezrozumienia i oporów, które mogą spowalniać drogę. Potrzebuję waszej wolności, waszej szczerości i waszej lojalności.
1: Ojciec Święty przekazał 100 tysięcy euro na pomoc ofiarom katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Z apelem o duchową i materialną pomoc Wenezueli wystąpił do wiernych arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Pomoc można przekazywać poprzez Caritas. We Lwowie obchodzone są uroczystości 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w tym mieście. Ich kulminacją będzie sobotnia msza święta w kościele świętego Jana Pawła II. Będzie ją celebrował arcybiskup Renato Boccardo, który z ramienia Watykanu organizował tamtą wizytę.
4: Kiedy teraz tutaj powtórnie przybyłem, od razu przypomniały mi się słowa, które Jan Paweł II bardzo często powtarzał: nigdy więcej wojny. Przypomniał, że jako reprezentant pokolenia, które doświadczyło okropności wojny, ma prawo apelować o zaprzestanie wojen, powiedział arcybiskup Boccardo, nawiązując do tragedii wojny na Ukrainie. Papież Polak przebywał we Lwowie od 25 do 27 czerwca 2001 roku.
1: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.com.